Muna sangwa su nyandolu yusudu Di makasa wa namleba wasu Oh, sol mako salad Yo